0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy bardzo serdecznie naszych rodaków i zapraszamy do wspólnej przygody odkrywania obecności muzyki mozartowskiej wśród Polaków, a także polskiej muzyki epoki mozartowskiej, czyli klasycyzmu. Polska muzyka tego okresu nie jest dość doceniana, więc zabrzmi dla nas jak coś nowego, to znaczy nowego z XVIII wieku. Nawiązując do tych mozartowskich akcentów w polskiej tradycji, The Cleveland Opera zaprezentuje serię operową zbudowaną wokół wczesnej opery Mozarta zatytułowanej Mitridate Król Pontu, czyli dokładnie mówiąc Mitridate Redi Ponto. Proszę zarezerwować sobie daty na te fascynujące wydarzenia 11 i 14 czerwca. Powiem jeszcze raz, 11 i 14 czerwca, a potem w sierpniu 7 i 9 sierpnia. Więcej w audycji i na stronie www.theclevelandopera.org. Wita Państwa Dorota Sobieska i
2: Wanda Sobieska. Good evening. Let us most cordially invite you to an evening during which we will explore the presence of Mozart's music among the Polish people, as well as the music of classicism, which was the epoch of Mozart. Polish music of this period hasn't been given enough credit. It will sound new to us, that is, new with all the 18th century charm. Following these Mozartian accents in the Polish tradition, the Cleveland Opera will present a series constructed around the early Mozart opera Mithridates, King of Pontus, that is originally Mitridate Redi Ponto. Please reserve these dates to attend fascinating events. On June 11th and 14th, and later August 7th and 9th. We will tell you more in the program, and you can also visit www.theclevelandopera.org. That's www.theclevelandopera.org.